Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów, przewodniczy, arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, arcybiskup Rygi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Łotwy. Homilię wygłosi ojciec Szymon Praśkiewicz z Watykanu. W koncelebrze jest także biskup Witalij Skomorowski, biskup diecezji Łódzk na Ukrainie, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy Obrządku Łacińskiego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami.
1: Amen.
0: Przybyliśmy tutaj, aby powierzać Panu Bogu wszystko to, co leży nam na sercu, wszelkie delikatne sprawy, problemy. Biskup Witalij ma msze święte intencje o pokój na Ukrainie. Ja powierzam Panu Bogu jedną delikatną sprawę w metropolii ryskiej. I teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedoblagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości. Spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przed w nim powziął dla dokonania pełni czasu, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie, jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przetakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drodzy siostry i bracia, tu zgromadzeni i łączący się z nami poprzez fale radiowe, śpiewaliśmy te słowa Pana Jezusa jako werset przed Ewangelią. Myślę, że właśnie te słowa mogą nadać ton naszemu rozważaniu. Wszak święty Jan Paweł II, który jak każdego czwartku, także dzisiaj zgromadził nas przy swoim grobie, ustawicznie nam to przypominał i całemu światu niestrudzenie głosił, że Chrystus, Redemptor Hominis, jest drogą prowadzącą do Boga. Tylko On jest prawdą i tylko w Nim człowiek może odnaleźć pełnię życia. Co więcej, święty Jan Paweł II przykłady takiego postępowania w zafascynowaniu się Chrystusem i kroczeniu do Ojca za Nim, drogą, prawdą i życiem, wskazywał w świętych. I pomyślmy, że kanonizował ich aż 482, beatyfikował zaś 1343. Nadto nieco innego, ale pedagogikę świętości wskazał w liście apostolskim Novomillenio Ineunte jako zasadniczy element programu duszpasterskiego Kościoła na nasze tysiąclecie. Siostry i bracia, właśnie dzisiaj Kościół stawia nam przed oczy jedną ze swoich wielkich świętych, Teresę od Jezusa, hiszpańską mistyczkę, pierwszą kobietę ogłoszoną doktorem Kościoła, odnowicielkę zakonu karmelitańskiego, który od jej imienia nazywa się Karmelem Terezjańskim. Jej posąg, podobnie jak figury innych założycieli zakonu, mamy także tutaj, w tej bazylice i to tuż za tą kotarą, po lewej stronie, w głównej nawie. I pod tym, że jej posągiem widnieje napis Mater Spirituarium. Oczywiście święty Jan Paweł II nie kanonizował świętej Teresy. Uczynił to w 1622 roku papież Grzegorz XV. Ale święty Jan Paweł II wielekroć o niej mówił. Z racji 400-lecia jej śmierci przypadającego w 1982 roku napisał o niej list apostolski Virtutis Exemplum et Magistra. A nadto z tej samej okazji pielgrzymował do jej grobu w Awila, gdzie wypowiedział pamiętne następujące słowa. Pragnę tutaj bardziej jeszcze umocnić więzy pobożności łączące mnie ze świętymi Karmelu, którzy urodzili się na tej ziemi, ze świętą Teresą od Jezusa i świętym Janem od Krzyża. Czczę i podziwiam w nich nie tylko duchowych mistrzów mego życia wewnętrznego, ale także dwie jaśniejące latarnie hiszpańskiego kościoła. To oni właśnie swoją doktryną duchową oświetlali ścieżki mojej ojczyzny, Polski, u początków XVII wieku, kiedy to przybyli do Krakowa pierwsi synowie i córki Karmelu Terezjańskiego. A w modlitwie przy grobie świętej w Alba de Tormes, nieopodal Salamanki, Ojciec Święty podkreślał: Tereso od Jezusa, żyjesz z Chrystusem w chwale i jesteś obecna w Kościele, idąc z Nim drogami ludzkości. W swoich pismach wyraziłaś swój głos i duszę. Swojej rodzinie zakonnej przekazujesz własnego ducha. Zostawiłaś nam jako lekcję przyjaźń z Chrystusem. Przekazałaś nam jako testament miłość i służbę Kościołowi. Szczęśliwy jak ty, komu dane było za taką sprawę życie położyć. Ojczyzną twoją była Hiszpania, ale dziś cały świat jest twoim domem. Jest on wszędzie tam, gdzie mieszkają twoje córki i twoi synowie, karmelitanki i karmelici bosi, gdzie przemawiasz ze strony swoich dzieł. Jesteś zwiastunką Chrystusa. Moi drodzy, celebrując dzisiejszą czwartkową mszę świętą u świętego Jana Pawła II, jak mówimy w naszym rzymskim żargonie, modląc się szczególnie o zdrowie i szybki powrót do posługi apostolskiej jego następcy, papieża Leona XIV, chciejmy sobie jeszcze raz uświadomić i nigdy o tym nie zapominajmy, że tylko On, Chrystus, jest naszą drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Tego nas przecież uczył święty Jan Paweł II. O tym mówi papież Leon XIV. Chciejmy otwierać dla Chrystusa na oścież wszelkie bramy, jak wołał święty Jan Paweł II. Do Chrystusa też kierowała nie tylko swoje siostry i braci w Karmelu, ale wszystkich wierzących patronka dzisiejszego dnia, święta Teresa, z rodu, z nazwiska Dea Humada, ale w odnowionym przez siebie zakonie właśnie De Jesus, od Jezusa. Amen.
1: Teraz powierzmy Panu Bogu nasze modlitewne intencje.
2: Za ojca świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem, o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy. za Kościół Święty, aby głosząc Ewangelię wszystkim narodom, czerpał siłę i odwagę do głoszenia prawdy z przykładu życia, modlitwy i nauki świętej Teresy od Jezusa oraz przeciwstawił się pokusie powierzchowności. Ciebie prosimy za naszą ojczyznę oraz za wszystkich rodaków rozsianych po świecie, aby pamiętając o nauce i świadectwie życia wielkiego świętego Jana Pawła II, budowali przyszłość swoich rodzin na wskazanych przez niego fundamentalnych wartościach. Ciebie prosimy.
3: Zarządzających państwami, aby ich działania i ustanawiane prawa zawsze służyły pokojowi, dobru człowieka oraz ochronie i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Za zmarłych, którzy z pokorą i ufnością kroczyli drogą prawdy, aby Pan przyjął ich do swojej chwały i obdarzył wiecznym szczęściem. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Za nas samych uczestniczących w tej Eucharystii i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy umocnieni Słowem Bożym szukali przyjaźni z Chrystusem i odbudowywali nasze relacje z bliźnimi. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
1: I módlmy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i o opamiętanie się Rosji z szaleństwa bratobójczej wojny. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
4: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
5: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej.
6: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
7: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na możliwych nasz, z całego Kościoła Świętego.
6: Boże nasz Ojcze, niech nasze dary będą miłe Twojemu majestatowi, podobnie jak podobało się Tobie całkowite oddanie świętej Teresy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
7: Amen.
6: Pan z wami.
4: I z duchem Twoim.
6: W górę serca.
7: Znosimy Jego, Pana.
6: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
7: Godne to i sprawiedliwe.
6: Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.
7: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, osanna na wysokości.
6: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.

0: wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą od Jezusa, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawię, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas nakarmiłeś chlebem z nieba. Spraw, abyśmy Tobie poddani, za przykładem świętej Teresy na wieki wychwalali Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan Jezus nam mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a Jego sprawiedliwości, a cała reszta będzie wam dodana. W tym duchu właśnie wracajmy do naszych prac, do naszych domów, szukajmy Pana Boga, a reszta uporządkuje się. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 70 kapłanów, przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, arcybiskup Rygi, przewodniczący konferencji Episkopatu Łotwy. Homilię wygłosił ojciec Szczepan Praśkiewicz z Watykanu. W koncelebrze był ksiądz biskup Witalij Skomorowski, biskup diecezji Łódzk na Ukrainie, przewodniczący konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
2: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
1: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
3: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
1: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
1: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
5: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuje tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
2: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
3: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
1: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
4: Wszędzie o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, ponieważ ta doba to
5: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
4: Jeden mąż, jedna żena, a dzieci.
6: Więcej wiadomości na portalu Vatican News VAU-PL i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
2: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
3: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
1: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
4: Wszędzie o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
5: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
4: Jeden mąż, jedna żena, a dzieci.
6: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.